Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

love.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

motherfucker off.

Ay, lo siento.

Kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuje. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

rozpocznie dzisiejszej audycji projekt Człowiek. Ja nazywam się Paweł Wiktorski i dzisiaj w moim towarzystwie porozmawiam o czymś, co robimy każdej nocy. No i spędzamy na tym oczywiście 1/3 swojego życia, czyli o śnie. O tym, dlaczego przesypiamy i dlaczego to, jak wiele historii ludzkości pokazuje, nie jest czasem straconym, nie jest czasem bezczynności i nie jest luksusem dla leniwych. Otóż jest to bardzo, niestety, ale mylące przekonanie. Sen jest najbardziej efektywnym mechanizmem regeneracji, jaki wyprodukowała ewolucja, a nowoczesna nauka o śnie rozwija się bardzo intensywnie od 30-40 lat. Pokazuje, że każda dziedzina naszego funkcjonowania, od pamięci do odporności, nastroju, wagi ciała, kreatywności, a nawet długości życia jest uzależniona od tego, jak śpimy. Oczywiście zanim zaczniemy, to chciałbym, żebyście zobaczyli coś takiego, że Księga Rekordów Guinnessa jeszcze do niedawna rejestrowała bicie rekordu świata w celowym niespaniu. Dziś już tego nie robimy. Pod wpływem dowodów naukowych organizacja uznała, że próby te są po prostu zbyt niebezpieczne dla zdrowia, żeby oficjalnie do nich zachęcać. I pomyślę, że ta sama Księga Rekordów bez problemu dopuszcza, żeby człowiek w skafandrze kosmicznym zbił się baranem na wysokość prawie 39 km, otworzył drzwi kapsuły i skoczył w dół, przekraczając barierę dźwięku. Oczywiście własnym ciałem. Skok ze skafandrem, proszę bardzo. Celowe, nie spanie przez kilka dni, zbyt ryzykowne. Czy to nie pokazuje, że sen to jest naprawdę jedna z bardzo istotnych rzeczy i potwierdzają nawet to takie elementy. No ale zastanówmy się, po co w ogóle śpimy. Oczywiście to pytanie było dużo różnych teorii, jak to w nauce bywa, ale z punktu widzenia ewolucji sen jest zjawiskiem trochę karkołomnym, no bo śpiące zwierzęta, w tym też człowiek, nie poluje, nie rozmnaża się, nie broni terytorium i co najgorsze jest bezbronny wobec innych drapieżników. Ewolucja jest bezwzględna. I gdyby jakieś zachowanie nie dawało nam jakiejś korzyści, dawno zostałoby to wyeliminowane, a jednak sen przetrwał. U każdego przebadanego dotąd gatunku zwierzęcia, które w ogóle dysponuje układem nerwowym zdolnym do snu, to najlepszy dowód, jaki może dać nam biologia, że korzyści płynące ze snu muszą przewyższać wszystkie te śmiertelne ryzyka. Sen nie jest błędem ewolucji, sen jest po prostu arcydziełem. Od razu obalmy mit. Sen to nie jest wyłączenie mózgu, to taki tryb czuwania w tle trochę, czyli mózg śpiącego człowieka bywa równie aktywny jak mózg człowieka czuwającego, tyle że robi zupełnie inne czynności. Przez całą noc realizuje starannie zaprojektowany program, który w regularnych cyklach przyłącza nas między dwoma zupełnie odmiennymi stanami, czyli stanem NREM i stanem REM. NREM, czyli ten sen bez szybkich ruchów gałek ocznych, to 4 kolejne stadia zapadania w coraz głębszy odpoczynek. W tej najgłębszej fazie, zwanej snem wolnofalowym, mózg zwalnia do wielkich, powolnych uderzeń. Serce bije wolniej, ciśnienie spada, a mózg dosłownie zaczyna przenosić świeżo zdobyte informacje z takiego magazynu do trwałego archiwum. To właśnie w głębokim śnie ta cała nasza wiedza się konsoliduje. Fakty poznane danego dnia zapisują nowe umiejętności ruchowe, a mózg dosłownie robi sobie miejsce na kolejny dzień nauki. Po mniej więcej 90 minutach takie pogrążenie się w głębi mózg gwałtownie zmienia rejestr i wchodzi w fazę REM. Sen szybkich ruchów gałek ocznych, w których śnimy najintensywniej, a mózg pod względem elektrycznej aktywności przypomina mózg człowieka czuwającego. Jest to bardzo ciekawe, mimo że ciało pozostaje sparaliżowane, żeby fizycznie nie odgrywało swoich snów. W tej fazie mózg nie tylko magazynuje informacje, co je ze sobą łączy, zestawia świeże doświadczenie z całą biblioteką
wcześniejszej wiedzy, szukając ukrytych wzorców, ale też różnych połączeń. Taki cykl 90 minut NREM plus REM powtarza się w ciągu nocy około 4-5 razy, przy czym proporcje się zmieniają. Czyli w pierwszej połowie nocy dominuje głęboki sen NREM, a w drugiej nad ranem coraz więcej czasu zajmuje REM. To dlatego skracanie snu choćby o 1-2 godziny uderza nieproporcjonalnie mocno w sen REM. Najbardziej okrada nas z tej ostatniej, najbogatszej w marzenia senne części nocy. Ale to nie wszystko. Warto zapamiętać jedną rzecz. Kiedy zarwiemy noc, a potem próbujesz to odespać, mózg najpierw wrzuca się na odrobinę snu NREM, a dopiero kolejnej nocy zaczyna odrabiać REM. I tu smutna wiadomość. Z badań jasno wynika, że nigdy nie odrabiamy strat w całości, ani jednej, ani drugiej fazy. Innymi słowy, sen zaległy w tygodniu naprawdę nie da się w pełni odezwać w weekend, choćby bardzo, bardzo byśmy się starali, choć bardzo dużo osób właśnie tak realizuje. W tygodniu śpimy mało, żeby później w weekend odespać, albo często słyszę, że ktoś mówi, że on chce mieć coś od życia, żeby spać, ale te dwie fazy są ze sobą naprawdę, naprawdę bardzo mocno powiązane i ubytki w którejś fazie powodują deprywację snu, co ma wpływ na nasze zdrowie. Dług, który zaciągamy u naszego własnego mózgu, tylko częściowo możemy spłacić. Więc to nam pokazuje, że jest to naprawdę jeden z najważniejszych elementów naszego życia. Skoro już przez te przy ciekawostkach jesteśmy, wiecie, że nie wszystkie zwierzęta śpią tak jak my, obiema półkulami mózgu naraz. Na przykład delfiny czy orki śpią wyłącznie jedną półkulą jednocześnie. Kiedy jedna strona ich mózgu pogrąża się w powolnych, potężnych falach głębokiego snu, druga pozostaje całkowicie rozbudzona, żeby zwierzę mogło płynąć, oddychać i pilnować otoczenia. Jest to bardzo ciekawy element ewolucyjny, który pokazuje, że te zwierzęta muszą być w ciągłej też aktywności, jeżeli chodzi o życie, że ten ocean jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Po pewnym czasie półkule zmieniają się rolami. Podobną sztukę stosują niektóre ptaki, kiedy stado odpoczywa w rzędzie, tylko osobniki na samym końcach śpią jedną półkulą z otwartym okiem, pełniąc funkcję żywego radaru, a reszta stada może spokojnie zasnąć w całości. My ludzie mamy szczątkową wersję tego mechanizmu, to dlatego tak trudno nam się porządnie wyspać pierwszej nocy w hotelu czy w nowym miejscu. Jedna półkula mózgu pozostaje wtedy odrobinę bardziej czujna, jakby stała na straży nieznanym otoczeniu. Naukowcy nazywają to zjawiskiem pierwszej nocy i naprawdę nie jest to tak nie tylko takie wrażenie, to naprawdę działa. Więc zobaczcie, jak ewolucja sobie to projektuje. Na pewno będę Was zachęcał do tego, żebyście spojrzeli na biologię z punktu widzenia właśnie takiego trochę ewolucyjnego, trochę żebyśmy się przyglądali tym plemionom, jak u nich to jest, zwierzętom, że nic w naszym otoczeniu nie działa bez przyczyny. Więc zobaczcie, że jeżeli coś sobie, przykładem może być natura przygotuje, to jest to bardzo dla nas potrzebne. Na przykład kiedyś mówiono, że wyrostek robaczkowy jest w ogóle niepotrzebny, tak? Czyli to są takie rzeczy, które głupoty, które były przekazywane, że natura stworzyła sobie coś po coś, tak, że coś jest bezużyteczne. Skoro o zwierzętach jest mowa, ich zapotrzebowanie na sen bywa naprawdę zaskakujące. Rekordzistą jest nie wiem, czy dobrze to wypowiem, nocek myszołuchy. Gatunek nietoperza, który przesypia niemal 90 godzin na dobę. 19 godzin na dobę, przepraszam. Więc zobaczcie, jak bardzo to jest ciekawe, że te gatunki zwierząt niektórych przesypiają bardzo, bardzo dużo i zaraz zobaczymy kolejne jakby zwierzęta, a jednocześnie nie uważają, że to jest czas zmarnowany, że jest im to bardzo potrzebne.
19 godzin na dobę. To wyobraźcie sobie, że oni mają tylko, jaki mają krótki czas czuwania. Tuż za nim plasuje się oczywiście opos, który mimo że waży mniej więcej tyle co szczur, śpi około 18 godzin. Na przeciwnym biegunie oczywiście mam też żyrafy, które w naturze wystarczająco czasem dosłownie 2-3 godziny snu na dobę, co pokazuje, że one bardzo krótko śpią. Co ciekawe, długość snu wcale nie zależy prosto od wielkości mózgu czy pokrewieństwa gatunkowego, bo świnka morska czy pawian, zwierzęta zupełnie niespokrewnione i drastycznie różniące się rozmiarem, śpią niemal identycznie długo po 9,5 godziny. Natura eksperymentowała wraz z długością snu na wszystkie możliwe sposoby, dlatego nigdy u żadnego zbadanego dotąd gatunku nie zdecydowała się na jego całkowitą eliminację. A teraz coś bardzo, bardzo ciekawego z punktu widzenia naszego, czyli po co człowiekowi jest ten sen potrzebny, i tutaj przychodzi do nas ta w tej dekadzie zrewolucjonalizowana, to zrewolucjonalizowało nasz sen, to, że w naszym mózgu znajduje się maleńkie kanały zbudowane z takich komórek glejowych i to jest coś takiego jak układ glimfatyczny. To jest podobny układ, który jest podobnym układem do układu limfatycznego, który ma na celu doprowadzić toksyny i usunąć je z naszego organizmu. Co ciekawe, te toksyny często są usuwane w odcinku szyjnym. Dlatego często, jeżeli mamy problemy, o których mówił dr Bodo w swoich wielu publikacjach odnośnie niestabilności odcinka szyjnego, o czym też sobie dużo będziemy rozprawiać na ten temat, po to, żebyście wiedzieli, że ten niestabilność tego odcinka szyjnego wpływa na wiele jednostek chorobowych, okazuje się, że właśnie w głębokim śnie NREM komórki glejowe kurczą się po to, żeby zrobić przestrzeń między nimi a tym płynem mózgowo-rdzeniowym, gdzie zaczynamy wypłukiwać z mózgu różnego rodzaju toksyny. Tempo tego nocnego sprzątania wzrasta nawet 10-20-krotnie w porównaniu do dnia, więc zobaczcie, jaki ten sen ma ogromne znaczenie dla oczyszczenia naszego mózgu. I tutaj dochodzi właśnie do oczyszczenia, do usunięcia tych wszystkich, o czym zaraz powiemy sobie, o tych amyloidach, czyli tych białkach różnych, tau i tak dalej. Może osoby, które czytały książki gdzieś tam związane z Alzheimerem, czy lubicie jakby takie publikacje, to wiecie, że to jest bardzo ważne w kontekście snu. I teraz najważniejsze. Jeden z tych właśnie odpadów tego układu właśnie są te toksyny, czyli amyloid, toksyczne białka, silne powiązane oczywiście z chorobą Alzheimera, a także to białko tau. Kiedy pozbawiamy mózg głębokiego snu, te toksyczne złogi zaczynają się gromadzić, w szczególności w tych właśnie obszarach, które odpowiadają za produkcję głębokiego snu. To tworzy trochę takie błędne koło. Im więcej tych związków toksycznych, tym mniej głębokiego snu. A im mniej głębokiego snu, tym mniej skutecznie się oczyszczamy oczywiście w nocy i tym szybciej odkładają się te kolejne toksyny. Więc zobaczcie, jakie to są błędne koło na przykład dzisiejszych czasów, nie? Że my odwróciliśmy swój rytm dobowy, czyli żyjemy nocą często, a w dzień śpimy, zamiast robić to odwrotnie, bo często mamy takie poczucie lęku, strachu przed tym, że nas coś ominie, coś przyjemnego, typu zabawa i tak dalej, co jest niestety, ale bardzo niebezpieczne z punktu widzenia naszego zdrowia. W badaniach na myszach wystarczyło uniemożliwić im sen NREM, czyli ten występujący więcej w fazie pierwszej części nocy, żeby ich w mózgach niemal natychmiast pojawił się lawinowy wzrost tych toksyn. Dlatego dziś naukowcy coraz odważniej twierdzą, że przewlekły niedobór snu w wieku średnim jest jednym z czynników zwiększającym ryzyko choroby Alzheimera w późniejszym życiu. Oczywiście jest to jeden z czynników, bo jak już wiecie, albo jeżeli ktoś z drogich słuchaczy tego jeszcze nie wie, to większość chorób jest wieloukładowa. Czyli dopiero teraz, jeśli się uczymy tego, że choroby są wieloukładowe,
Czyli, że jeżeli mamy endometriozę, no to ona jest powiązana często gdzieś tam z równowagą hormonalną, gdzieś tam z zwiększonymi różnymi hormonami, ale też mamy problemy z SIBO, mamy problemy z depresją, bólami pleców, często mamy jakieś tam problemy z miednicą i tak dalej, jakieś duszności, więc widzimy, że jest wieloukładowa, tak PCOS i tak dalej, już nowe nazewnictwo, ale powiedzmy, że nazwiemy to po staremu PCOS, też nam tutaj mówi, że mamy takie różne problemy, jeżeli chodzi o takie jednostki chorobowe. Ale mózg nie jest jedynym organem, który oczywiście cierpi. Sen okazuje się być fundamentem funkcjonowania całego organizmu. No i oczywiście lista chorób powiązanych z jego niedoborem z roku na rok jest coraz dłuższa, więc wiemy, że on jest po prostu mega, mega ważny, zaczynając od układu odpornościowego. No i teraz sobie wyobraźmy, że mamy jedną nieprzespaną noc, w której śpimy zaledwie 4 godziny, potrafi nam obniżyć komórki NK, czyli tych naturalnych killerów, które w naszym organizmie polują na komórki, na przykład nowotworowe, zainfekowane wirusami, aż o 70%. 70% w ciągu jednej nocy. Nic dziwnego, że epidemiolodzy powiązali krótki, chroniczny sen ze zwiększonym ryzykiem wielu chorób nowotworowych, w tym raka piersi u kobiet pracujących latami na nocne zmiany, a oczywiście Światowa Organizacja Zdrowia zalicza pracę zmianową zaburzający rytm dobowy do czynników prawdopodobnie rakotwórczych dla człowieka. No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, po co są te prace zmianowe? Ja rozumiem, że nie każdy ma jakby możliwość jakby nie pracowania w systemie zmianowym, ale widzimy, jak ludzie pracują. Może nie każdy, ale ja widzę, znam osoby, które potrafią pracować 3 doby. Dla mnie to jest po prostu czasami niewiarygodne, w jakich warunkach człowiek w dzisiejszych czasach pracuje. Na 3 doby są różne jakby komplikacje życiowe. Ja to rozumiem, próbujemy tam walczyć, żeby to dostosowywać, odciążyć ten organizm, ale te osoby są naprawdę bardzo zmęczone. Czasami bardzo ich podziwiam, bo oni to robią, bo nie mają innej możliwości, albo nie znaleźli na tą chwilę innego rozwiązania. Ale ten sen, zobaczcie, jak jest ważny. Często widzimy, że jak jesteśmy niewyspani, to niestety częściej łapiemy infekcje, czyli sen jest też elementem stresu, czyli niedobór snu powoduje też trochę taki stres dla organizmu, a sam stres też powoduje obniżenie, więc ten sen też obniża nam tą odporność. Do tego dochodzi oczywiście serce, czyli niewyspane osoby mają wyższe ciśnienie krwi, więc jest więcej wapnia, odkłada się w tętnicach wieńcowych, czyli mamy to ryzyko zawału czy też udaru. No i oczywiście możemy tutaj taką ciekawostkę, kiedy raz w roku przy zmianie czasu na letni śpimy średnio godzinę krócej, liczba zawałów serca odnotowana w następnych dniach w szpitalach wyraźnie wzrosła. Kiedy jesienią przesypiamy dodatkową godzinę, liczba zawałów spada. I zobaczcie, co jest ważniejsze, jedna godzina treningu wcześniej rano, czy jedna godzina snu? Oczywiście tutaj mówimy o dobrej jakości snu, nie tylko o długości, czyli oprócz tego, że powinniśmy spać odpowiednią ilość godzin, to na pewno nie powinniśmy się wybudzać w nocy, bo mamy różne mechanizmy, które powodują, że my w nocy nie powinniśmy się wybudzać. No i też nie powinno być żadnych tam obturacyjnych bezdechów sennych, chrapania i tak dalej, a nie oddychania przez usta, co jest bardzo, bardzo ważne i niebezpieczne, z uwagi na to, że ten sen musi być zaburzony. I tutaj oczywiście kłaniają się różne techniki pracy ze snem, ale też oczywiście w Polsce jest to refundowane, nie wiem jak tam słuchacze z Anglii, Irlandii, jeżeli nas teraz słuchacie, to nie wiem, czy tutaj u Was jest to refundowane. W Polsce można dostać skierowanie na badanie snu. Oczywiście jeszcze się nie spotkałem, że ktoś takie skierowanie wystawił, ale ogólnie na pewno są specjaliści, którzy na pewno nie są to specjaliści pierwszego kontaktu, ale na pewno można gdzieś otrzymać takie badanie, kiedy mamy podejrzenie np. bezdechu sennego albo problemy właśnie z tym, że ten sen jest słabej jakości. Mam też oczywiście cukrzycę. Wystarczy tydzień spania po 5-6 godzin na dobę. Zobaczcie, jak to wygląda. Że to wygląda często jak życie wielu Polaków, żeby komórki zdrowego młodego człowieka zaczęły reagować na insulinę, jak komórki
osoby w stanie przedcukrzycowym, więc krótki sen podnosi też poziom hormonów głodu, czy tak zwanej greliny, i obniża poziom sytości, więc niewyspani ludzie statystycznie, bo to nie jest jakby reguła, więcej jedzą i chętnie sięgają po produkty wysokokaloryczne, co pcha nas w tą stronę otyłości. Depresja, stany lękowe, choroba afektywna dwubiegunowa, myśli samobójcze, we wszystkich tych stanach zaburzenia snu nie są tylko objawem, ale często realnym czynnikiem sprawczym, który pogarsza przebieg choroby. Więc zobaczcie, krótko mówiąc, im dłużej się temu przyglądamy, tym trudniej znaleźć jakikolwiek układ w organizmie, który nie dotyka niedobory snu. I teraz zobaczcie, jakim ważnym elementem jest po prostu ten sen. Dlatego zobaczcie, że mamy bardzo dużą oś problemów. Od właśnie tych problemów z wrażliwością na jedzenie po inne elementy. Oczywiście to nie jest tak, że osoby, które już się permanentnie nie wysypiają, często ten już mają tak zaburzone, że oni w ogóle nic nie jedzą. Ta waga stoi, mimo tego, że naprawdę nic nie jedzą. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo przez bardzo długi czas pracowałem tylko właśnie z takimi osobami, które nic nie jadły, nie chudły i zastanawiały się, co tam nie działa. Przejdźmy teraz do tematu, który bardzo teraz jest na topie, więc myślę, że tu wielu słuchaczy o tym słyszy, o ADHD, ale bardziej skupmy się na razie u dzieci. To jeden z najbardziej niepokojących wątków we współczesnych badaniach nad snem. Otóż jeśli weźmiemy typowe objawy zespołu np. napobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, trudności z koncentracją, pobudliwość, chwiejność emocjonalną, kłopoty z nauką i porównamy je, to jest bardzo ważne, z objawami przewlekłego niedoboru snu u dziecka, okaże się niemal identyczne. Zaburzenia oddychania podczas snu, np. bezdech senny spowodowany przerośniętymi migdałkami, powodujący u dzieci wielokrotnie mikro przebudzenia w ciągu nocy i chroniczny niedobór głębokiego snu, takie dziecko w gabinecie lekarskim bez wzmianki o problemach ze snem bardzo często słyszy diagnozę ADHD, a nie diagnozę o zaburzeniu snu. I teraz ja pamiętam konferencję w Katowicach. Dobra, niech będzie w Katowicach. Nie przypomnę sobie teraz. Gdzie spotkałem się z doktorem Kaczmarzykiem, profesorem Uniwersytetu, który właśnie o tym rozmawialiśmy, że jak bardzo dużo mamy diagnoz ADHD bez wykluczenia zaburzenia snu. No bo jeżeli ktoś śpi permanentnie mało, to będzie miał takie same zaburzenia jak przy ADHD. No i co się stanie? Dostanie recept na leki pobudzające, takie jak amfetamina zawarta w popularnych preparatach na ADHD, czyli substancja, która jeszcze mocniej utrudnia mu zasypianie. Na podstawie najnowszych badań oczywiście klinicznych szacuje się, że nawet połowa dzieci z diagnozowanym ADHD w rzeczywistości cierpi na jakąś formę zaburzenia snu. Bardzo dużo, połowa, 50%. Znamy przypadki, w których zwykły zabieg usunięcia migdałków, oczywiście to nie jest tak, że to jest rozwiązanie, pamiętajcie, usuwam na końcu, ale to wynika to z badań, które oni robili, więc ja jakby tutaj cytuję. Przywracający dziecku normalny, nieprzerwalny stan w ciągu kilku miesięcy sprawi, że objawy ADHD ustępowały niemal całkowicie. Dodajmy do tego twarde dane. Analiza obejmująca 3/4 miliona uczniów w wieku od 5 do 18 lat pokazała, że dzisiejsze dzieci śpią średnio 2 godziny krócej niż ich rówieśnicy 100 lat temu, niezależnie od wieku czy kraju. To powinno dawać nam mega do myślenia, zanim sięgniemy po kolejną receptę i pójdziemy na jakieś diagnostyki dzieci, że ono jest z ADHD. A teraz coś zupełnie innego, pójdźmy trochę w dobre wiadomości. Sen, a konkretnie faza REM, to jedna z najbardziej potężnych fabryk kreatywności, jakie znamy. Śpiący mózg, w przeciwieństwie oczywiście do mózgu, który czuwa, uwielbia łączyć ze sobą odległe, pozornie niepowiązane informacje. Nie działa jak wyszukiwarka, która szuka najbliższego, najbardziej oczywistego skojarzenia, tylko celowo sięga po te najbardziej odległe, najmniej intuicyjne połączenia. To dlatego tak wiele przełomowych pomysłów, od rozwiązań naukowych po natchnienia artystyczne, rodziły się właśnie we śnie albo tuż po przebudzeniu, bo dlatego to chodzenie ze snem, z intencją, często daje nam takie właśnie możliwości, więc
Sen jest naprawdę tym wzorcem kreatywności, czyli budowaniem tej kreatywności, rozwiązywaniem, zapamiętywaniem, czyli uczymy się później, po prostu konsolidujemy tą pamięć. To jest bardzo ważne, więc zobaczcie, jak wiele osób, nawet jak ktoś, nie wiem, tutaj słuchacze czytali książkę Psychocybernetyka, no tam widzimy, że wielu artystów potrafili znaleźć rozwiązanie podczas snu, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. Więc sen NREM zabezpiecza i utrwala pojedyncze fakty, natomiast sen NREM buduje między nimi most, tworząc zupełnie nową wiedzę, której nie mieliśmy poprzedniego wieczoru. No i tutaj, w eksperymentach laboratoryjnych osoby, którym pozwalano się przesypiać między dwiema sesjami rozwiązywania zagadek, radziły sobie z ukrytymi, niealgorytmicznymi rozwiązaniami lepiej niż osoby, które przez ten czas pozostawały na jawie. Mimo to, że obie grupy miały dokładnie tyle samo czasu na przemyślenie problemu. Jeśli więc utknęliście w jakimś trudnym problemie, to czasem naprawdę dobra radą jest po prostu się przespać albo iść do lasu, no jakby z dwóch rzeczy. Las jest też kreatywny, o tym też powiemy, ale tutaj akurat na potrzeby dzisiejszego spotkania to powiedzmy, że warto jeszcze przespać. Faza REM ma jeszcze jedną taką mniej znaną funkcję, którą wiele mówi o roli snu, ale naszego zdrowia psychicznego. Otóż w czasie snu REM z mózgu niemal całkowicie znika noradrenalina, czyli mózgowy odpowiednik takiej adrenaliny, główny chemiczny nośnik stresu. Więc to jest moment w ciągu doby, kiedy nasz mózg funkcjonuje bez tej cząsteczki, a jednocześnie właśnie wtedy najintensywniej pracują nasze struktury odpowiedzialne za emocje i pamięć, czyli to ciało migdałowate, które pamięta, to hipokamp, czyli w badaniach, w których pokazywano ludziom emocjonalnie trudne zdjęcia, a potem po przespanej nocy pokazywano je ponownie, skany mózgu ujawniły wyraźny spadek reakcji w ośrodku emocji. Osoby, które między jedną a drugą sesją nie spały, tylko czuwały tyle samo czasu, nie odczuwał żadnej ulgi. Więc zobaczcie, jak wygląda często nasze życie, kiedy mamy bardzo trudny okres w swoim życiu, na przykład między jakimiś relacjami, związki się rozpadają i tak dalej i nie przesypiamy albo się upijamy i tak dalej, gdzie samo upijanie powoduje, że my coraz więcej, coraz gorzej śpimy, choć jakby wydaje nam się, że lepiej, bo zasypiamy, a jednocześnie nie mamy tych faz dobrze za... O tym jeszcze oczywiście powiem sobie w innych, jak ja sobie z tym radzić, ale one wchodzą, radzą sobie gorzej, a jednocześnie mamy właśnie problem z tym, żeby przetwarzać te emocje i one wracają, są silniejsze. Skoro już wiemy, jaki sen jest ważny i dlaczego on jest ważny, warto zapytać, jak właściwie powinniśmy spać i to jest jakby bardzo taką istotą i to bardzo pomocne są badania antropologiczne i ja uwielbiam po prostu tam wchodzić. Prowadzone wśród ostatnich na świecie społeczności łowiecko-zbierackich, których styl życia od tysięcy lat pozostaje niemal nietknięty albo trochę tknięty to przez naszą elektronikę. Możemy tutaj oczywiście wymienić ludy Hadża w Tanzanii, lud San czy Bushmenach, więc oczywiście też są inne plemiona gdzieś tam z Ameryki Południowej, ale w tych te plemiona bardzo często są badane, więc naukowcy z opaskami pomiarowymi na nadgarstkach spędzili wśród nich wiele miesięcy i odkrywali coś, co jest bardzo ciekawe. W ciepłych porach roku ci ludzie śpią dwufasowo. Długi sen nocny 7-8 godzin oraz krótki 30-60-minutowa drzemka w środku dnia. Zimą przechodzą na sen jednofazowy i to bardzo ważne. Kładą się spać 2-3 godziny po zachodzie słońca, a budzą się tuż przed świtem albo tuż po nim. Ich sen jest dosłownie wycentrowany wokół północy w najbardziej dosłownym znaczeniu tego słowa. Ten środek nocy jest u nich środkiem snu. U nas północ to często pora ostatniego sprawdzania telefonu przed zasięciem, więc to jest bardzo, bardzo niebezpieczne zjawisko dla właśnie jakości naszego snu. A skoro już jesteśmy przy współczesności, zapytajmy, co z technologią, co ze sztuczną inteligencją, bo to temat, który dzisiaj dotyka snu, na dwa zupełnie przeciwstawne sposoby. Z jednej strony mamy problem,
który badacze snu opisują od lat. Niebieskie światło emitowane przez ekrany smartfonów, tabletów, laptopów bardzo skutecznie hamują wieczorne wydzielanie melatoniny, co oszukuje nasz mózg, bo nasze oko, melanocyty w naszym receptory wokół reagują po prostu na światło. I jeżeli ono widzi takie światło niebieskie, to ono nie rozumie, że jest noc, tylko rozumie, że jest, świeci popołudniowe słońce. W jednym z oczywiście z klasycznych już eksperymentów porównano czytanie książki papierowej z czytaniem tej samej książki na tablecie, która emituje niebieskie światło LED przed snem. U osób czytających ekran z ekranem wydzielanie melatoniny było wyraźnie opóźnione i osłabione, a rano czuło się mniej wypoczęte i mniej czujne niż po lekturze papierowej książki. Dodajmy do tego algorytmy mediów społecznościowych i asystentów opartych na sztucznej inteligencji, zaprogramowanych oczywiście tak, żeby utrzymać naszą uwagę na jak najdłużej i łatwo zrozumieć, dlaczego coraz więcej z nas zasypia później niż pomimo przewijania telefonu albo rozmawiając z naszymi chatbotami tuż przed snem. A z drugiej strony ta sama sztuczna inteligencja dzisiaj jednym z najciekawszych narzędzi w walce o lepszy sen, bo mamy już opaski, pierścienie, czy tam różne algorytmy, które uczą nas tego, jak rozpoznawać ten sen, żeby sprawdzić, czy śpimy dobrze, no tylko zawsze jest to pytanie, czy te pomiary są wiarygodne, czy się nie zasugerujemy tym, że zegarek mi powiedział, że jestem niewyspany, więc muszę być niewyspany, albo pokazał, że jestem wyspany, a jestem niewyspany, więc to są tylko narzędzia, które na pewno nie są idealne do pomiaru, na pewno to nie jest idealne narzędzie do tego, żeby zajmować się takim bardzo mocnym pomiarem, jakim jest sen, ponieważ on jest bardzo, bardzo skomplikowany. Oczywiście na koniec praktyczne uwagi, zanim się pożegnamy, skoro wiemy już, że długo za nieprzespane noce nigdy nie da się spłacić, to jedyną naprawdę skuteczną strategią jest zapobieganie, a nie odsypianie. Więc regularne pory snu, nawet weekendy, to jeden z najsilniejszych, a jednocześnie najbardziej ignorowanych filtrów zdrowia. Oczywiście nie jest to takie łatwe, bo to zależy od naszego stylu życia, od tego, co robimy, jaką pracę wykonujemy, albo też z jakich korzystamy różnych rozgrywek. Więc warto pamiętać po prostu o tym, żeby zadbać o tą przestrzeń domową, o to warunki, o to, żeby nie pić kofeiny, która wpływa, czyli ten okres półtrwania kofeiny, żeby odczekać te 12 godzin, 10 godzin od snu, czyli pijemy kawę do 14, 13 często tak, żeby zmetabolizować, ale też te wszystkie inne pobudzacze, takie jak na przykład herbata, która też może nas pobudzić, może wpłynąć na jakość naszego snu, ale też warto pamiętać właśnie o niebieskim świetle, że możemy sobie zamontować czerwone żarówki, które będą imitować trochę zachód słońca, trochę oszukamy mózg po to, żeby właśnie wprowadzić się w ten sen, albo też właśnie blokadę niebieskiego światła, ale jeżeli macie możliwość, to oglądajcie zawsze wschody, zachody słońca, jak w książce Małego Księcia, kto czytał, ten pamięta, ile on widział wschodów. Więc warto też nie demonizować krótkich drzemek. To właśnie ten wspominany wcześniej u plemień, o ostatnich plemionach, jest bardzo, bardzo rzeczą wydajną. Mamy też już tak zwane power napy, czyli te szybkie drzemki, wykorzystując też kofeinę po to, żeby nie wchodzić w tę fazę głęboką, tylko szybką regenerację, więc zadbajmy o tą przestrzeń, zadbajmy o to, żeby było jak najciemniej w pomieszczeniu, żeby było wszystko zaciemnione, żeby nic się nie świeciło, żadne lampki, żebyśmy mieli obniżoną temperaturę, te 19 stopni, tak żeby nam naprawdę dobrze się spało. Więc dobiegamy końca naszej dzisiejszej podróży, więc dziękuję Wam za to, że byliście, mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam rozświetliłem, na pewno dużo skróciłem, myślę, że jeszcze ten temat nie został w ogóle wyczerpany, że możemy tutaj mówić bardzo dużo, ale chciałbym Wam pokazać tylko to, że wpływ tego snu jest naprawdę zaskakujący i potrafi on wiele, wiele, wiele rzeczy regulować, ale też na wiele rzeczy potrafi wpływać i psuć, więc widzimy to, jak wyglądają osoby, które
permanentnie mało śpią, ciągle imprezują, pracują w nocy. No, często widzę, te osoby wyglądają naprawdę źle pod kątem takim wewnętrznym, czyli chodzi o te parametry, ale też samopoczucie. Często właśnie te osoby czują się po prostu totalnie zmęczone, często pracują, mimo tego są bardzo aktywne, one są totalnie zmęczone i później wyciągnięcie ich z takiego marazmu życiowego jest bardzo trudne, bo wymaga bardzo dużej pracy ze strony specjalisty, ale też i osoby, która musi wyjść. Ale zobaczcie, na jakie obszary wpływa sen, jak bardzo jest, i pamiętajcie, że zawsze, jeżeli ktoś ma problem ze snem, zawsze szukajcie przyczyny, czy to jest jakiś bezdech senny, czy to jest problemy z obturacyjnym bezdechem sennym, czy to są może migdałki, może jest to jakiś problem z krzywą przegrodą, że oddychamy przez usta, co powoduje hiperwentylację i wybudzanie, czy mamy gdzieś tam za dużo niebieskich odbiorników i tak dalej, a na końcu dopiero zajmujemy się innymi elementami, takim jak suplementacja, oczywiście ona jest wspomagaczem i tak dalej. O tym myślę, że jeszcze sobie powiemy, bo co do tej suplementacji, to też jest dużo, dużo dużo niewiadomych, co jest jakby istotą, czyli dużo osób kojarzy tylko melatoninę, ale mamy dużo innych też ciekawych związków. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Witajcie, moi drodzy. Witam gorąco i serdecznie w Radiu Cenzura. Dzisiaj Kuźnia Wojowników. Ja jestem Marcin i jak zwykle do Kuźni Wojowników zapraszam niezwykłą osobę, ciekawą, interesującą. Zazwyczaj te osoby, które pojawiają się w Kuźni Wojowników, zostają na dłużej w Radiu Cenzura, prowadząc swoje programy, i tym razem też się właśnie tak zdarzyło. Jest z nami Agnieszka. Cześć, Agnieszka.
2: Cześć, witam cię.
1: Zanim dojdziemy do tego, co ty tutaj u nas w radiu będziesz prowadzić i jaki będziesz miała content swojego programu, bardzo cię proszę, żebyś się tutaj jakby przedstawiła nam dokładnie, czym się zajmujesz i no i troszkę o twojej historii.
2: Witam was wszystkich jeszcze raz. Z tej strony Agnieszka Janczyk. Jestem mamą nastoletniego dziecka, który ma autyzm i lewostronne porażenie dziecięce mózgowe. I przebyłam z nim już ładny szmat drogi. Dziecko jest prawie wyrehabilitowane. Mówię prawie, bo tego nigdy nikt nie wie, dopóki nie osiągnie pełnej sprawności. I czy w ogóle. Aczkolwiek przy pomocy irlandzkiego systemu jestem w stanie dużo mu pomóc. Jeśli chodzi o mnie, to ukończyłam filologię angielską z językiem polskim, zrobiłam także w Irlandii childcare i pracowałam i w szkole, i w przedszkolu, także doświadczenie, jeśli chodzi o dzieci, mam, a także o dzieci z dodatkowymi potrzebami, gdyż miałam to szczęście w przedszkolu, zawsze dostawałam do mojej grupy dzieciaki z dodatkowymi potrzebami, gdzie ja już sama widziałam, na co dziecko może chorować i co będzie dziecko potrzebowało w przyszłości. W ten sposób byłam w stanie już pokierować nawet rodziców. Obecnie prowadzę stronę na Facebooku Rodzice Razem, Parents Together. To jest dokładnie strona, która ma na celu wspierać rodziców, dzieci i rodziny, które potrzebują dodatkowego wsparcia czy informacji odnośnie spraw socjalnych, zdrowotnych czy prawnych. I uważam siebie bardzo za empatyczną, za taką empatyczną osobę, przynajmniej staram się zrozumieć każdego i z miłą chęcią dzielę się tym, co potrafię, co wiem. Oczywiście jako nie nauczyciel, czy jako medyk, bo nie mam wykształcenia medycznego, ale jako rodzic.
1: Mhm. Czyli jak dobrze rozumiem, była sobie Agnieszka, wyuczyła się, jakby kontakt z dziećmi miałaś od samego początku. Dopiero jak się, jakby twoje dziecko urodziło, zaczęłaś się interesować bardziej pod kątem zdrowotnym, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: I to jakby wpłynęło na to, że ty poszłaś w tym kierunku.
2: Dokładnie, tak.
1: Mhm. No dobrze, no to powiedz w takim razie, jakie miałaś doświadczenia? Co to tam się wydarzało takiego i w którą stronę jakby te twoje zainteresowania poszły i dlaczego?
2: Na początku dziecko miało diagnozę praktycznie do pół roku porażenia mózgowego, lewostronnego. Bardzo szybko to było. Rehabilitację mieliśmy od urodzenia. Wszystkie badania. Mieliśmy wielkie szczęście, że trafiliśmy akurat na takiego wspaniałego profesora. I poszłam bardziej na początku w porażenie dziecięce, w tą jakby stronę. Bardziej się interesowałam, jakie są rodzaje porażenia, jakie są szanse mojego dziecka na normalne funkcjonowanie w przyszłości, co będzie potrzebował. No i w ogóle pierwsza diagnoza była taka, że nie będzie chodził. Ale się nie poddałam i chłopak chodzi.
1: I to było jakby założenie lekarzy, tak?
2: Tak, na dzień dobry. Rehabilitanci, lekarze, nie, on nie będzie chodził. A ja powiedziałam, no nie, ja się na to nie godzę, będzie chodził.
1: I jakie podjęłaś kroki, że byłaś w stanie go jakby wyciągnąć z tej lekarskiej diagnozy?
2: No przede wszystkim byłam bardzo uparta. Chodziłam za rehabilitantami, za lekarzami i pytałam się, co jeszcze można zrobić, jaką operację ewentualnie przeprowadzić, jakie ćwiczenia, i bardzo dużo z nim robiłam w domu ćwiczeń. Bardzo dużo, bo to, co pokazywali rehabilitanci, to było raz, dwa razy w tygodniu, resztę w domu.
1: Czyli generalnie upartość i taka zawziętość do tego, żeby po prostu wyciągnąć swoje dziecko.
2: Tak, i przede wszystkim jeszcze ja już byłam o krok przed lekarzami, bo no przyznam się, z samego zainteresowania. Już szukałam sprzętu, co może mu pomóc i tylko pytałam, czy rzeczywiście taki chodzik, taki stojak jest potrzebny, czy macie coś innego, bo chodzików i stojaków to on miał chyba z 5, jak był malutki.
1: I to wszystko tutaj w Irlandii, tak? Dziecko się
2: tak, to wszystko w Irlandii. No, w Polsce nawet sprawdzałam ceny, jakbym chciała w Polsce go rehabilitować, tylko i wyłącznie to są niebotyczne kwoty.
1: No ja tutaj muszę przyznać rację i wiem, bo też tam trochę się borykałem ze zdrowiem dziecka i jeżeli chodzi tutaj o podejście lekarzy, to jest bardzo, bardzo pozytywne i tych kosztów jest bardzo, bardzo mało. Bardziej są takie właśnie administracyjne. W Polsce no jakby interesowałem się też właśnie jakby wyciągnąć dzieciaka, to tam są, tak jak wspomniałeś, właśnie kolosalne kwoty i ciężkie do realizacji. No dobrze, to jest twoja historia. W tym momencie prowadzisz tą grupę. Jakbyś troszkę więcej powiedziała o tej grupie, kogo tam zapraszasz, z kim chciałabyś jakby tam rozwijać się i kontynuować, tak?
2: Moją grupę stworzyłam przy udziale dwóch moich koleżanek, które jedna z nich właśnie ma dziecko autystyczne, córeczkę, druga akurat jest sama, nie ma dzieci, aczkolwiek ona pomaga mi od strony internetowo-komputerowej, żeby tą stronę prowadzić. Z tą moją koleżanką, z Gosią, jesteśmy w stałym kontakcie i na przykład od niej dostałam informacje o polskich terapeutach, także dzieci już mają możliwość nawet prywatnego leczenia. To jest jedna rzecz. I właśnie na takich spotkaniach zapraszam rodziców, którzy potrzebują informacji, co jest jeszcze dostępne poza zwykłymi badaniami czy tak zwanym assessment of needs, gdzie jeszcze mogą iść po takim badaniu, po takiej diagnozie, żeby przyspieszyć na przykład terapię mowy, żeby przyspieszyć terapię sensoryczną. Mam akurat namiary na kilka bardzo fajnych polskich terapeutek, które mają wspaniałe wyniki, bo jeżeli na przykład rodzina ma czekać sporo czasu, nawet i do 2 lat na niektóre serwisy, to jest lepiej zacząć, przynajmniej ja tak uważam, jeżeli jest ich stać oczywiście na takie leczenie, żeby zacząć nawet u polskiego terapeuty, a potem przejść do angielskiego. Ja tak zawsze ludziom radzę. I na takich spotkaniach dziewczyny nie tylko mają informacje, ale mamy też tak zwany healing, mindfulness, spotkanie przy kawie, przy herbacie, na luzie, że możemy porozmawiać nie tylko o chorobach, ale i pośmiać się i...
1: Generalnie wsparcie takie, tak?
2: Takie typowe wsparcie.
1: Często właśnie ludzie, którzy się borykają ze zdrowiem dziecka, mają bardzo duży dylemat ze względu na to, że raz, że to emocjonalnie i jest duży problem, czyli że to jest taka jakby też grupa wsparcia.
2: Dokładnie, to jest typowa grupa wsparcia.
1: Czyli generalnie zawsze można do mnie zadzwonić. Jak osoba ma problem właśnie z chorym dzieckiem czy coś, to się może bezpośrednio i do was zwrócić i wszelkie informacje, jakie są potrzebne, nawet chyba z tymi podstawowymi badaniami też chyba jest...
2: Tak, oczywiście jest problem, jest, bo nawet do 2 lat się czeka, żeby dostać możliwość startu z diagnozą, a sama diagnoza trwa nawet i 1,5 roku.
1: A powiedz mi, a tak z jakimi najczęściej przychodzą właśnie problemami osoby do ciebie?
2: Na przykład czasami jest potrzebny prawnik. Czasami, żeby przyspieszyć, jak już ktoś jest na liście o assessment of needs, czasami jest potrzebny prawnik, który jest w stanie napisać za darmo list i przyspieszyć sprawę, bo wtedy koszty są przerzucone na HSE na przykład. Przychodzą do mnie dziewczyny z dokumentacją, jak wypełnić podanie do socjala na carers allowance czy domiciliary carers allowance, cokolwiek z tego typu, albo working family payment, bo też są rodziny, które częściowo pracują, a częściowo opiekują się dzieckiem. To są bardzo ważne finanse dla nich, bo za to mogą dodatkowo jeszcze dziecko leczyć. Także tutaj mają u mnie dużą pomoc.
1: No a tutaj w tym systemie właśnie irlandzkim, z czym jest największy problem? Jakby taki właśnie od strony właśnie tego chorego dziecka? Z czym najbardziej się, najczęściej borykają osoby?
2: No powiem nawet z własnego doświadczenia. Ja się borykałam z problemem z wózkiem inwalidzkim dla mojego syna, bo on jest raz na wózku, raz z wózka schodzi, w zależności czy jest po operacji i się rehabilituje, czy już na przykład przez pół roku chodzi. Mieliśmy wózki, które dostaliśmy ze szpitala. One nie były w dobrym stanie. I nagle okazało się, że wózek mi się zepsuł, a dziecko jedzie na wycieczkę szkolną. I musiałam sama zorganizować sobie 350 euro wtedy za wózek, żeby mógł pojechać na wycieczkę, bo jeszcze miał nogę w gipsie. Także to jest jedna sprawa. Druga sprawa. Jest problem, żeby udowodnić państwu czasami, jeżeli dziecko ma tylko problemy autystyczne bądź dyspraksję i jest ciężko im udowodnić, że to dziecko potrzebuje dodatkowej opieki. Tu jest bardzo dużo papierologii tak zwanej. Trzeba wypisać dokładnie cały przebieg najgorszego nawet dnia dziecka, żeby przekonać państwa, że naprawdę to dziecko potrzebuje pomocy i potrzebuje wsparcia finansowego. To jest wielki kłopot.
1: A jak myślisz, z czego to wynika? Z tego, że nie mają jakby funduszy, czy po prostu jest za duża konkurencja? Znaczy w cudzysłowie.
2: No jest bardzo duża. Tak, masz rację. Konkurencja w cudzysłowie, bo jest bardzo dużo takich przypadków i z drugiej strony z jednej strony ja się państwu nawet nie dziwię, że sprawdza to tak dokładnie, ale z drugiej strony się też wczuję w rolę rodzica, bo rodzic chyba lepiej zna swoje dziecko niż nawet lekarz GP. I to jest największy kłopot dla matek. Mam sąsiadkę, która musiała po 2-3 razy pisać właśnie podanie o zwykły assessment of needs.
1: A często się zdarza, że jakby osoby, które mają dzieci, naciągają jakby te przepisy i starają się mimo wszystko jakby wyłudzić w cudzysłowie właśnie te jakieś świadczenia czy coś?
2: Ja szczerze powiedziawszy się z tym sama nie spotkałam. Aczkolwiek mogłam tylko słyszeć od Irlandczyków, że ta osoba próbowała kogoś naciągnąć, znaczy państwo naciągnąć, ale ja nie mam sama z tym styczności. Według mnie te dzieciaki, które ja znam i tych rodziców, to, a znam ich sporo, nikt nie naciągał. Naprawdę nikt nie naciągał. Najtrudniej jest udowodnić tak zwane ukrytą niepełnosprawność. To jest najtrudniejsze do udowodnienia komukolwiek. Czy to państwu, czy społeczeństwu.
1: A co to znaczy, że ukrytą niepełnosprawność?
2: Na przykład dziecko autystyczne potrafi się świetnie maskować. Na zewnątrz jest jak aniołek, nie ma problemu. Potrafi jakby dostosować się, zrobić tak zwaną kompresję swojego zachowania, żeby się dostosować do społeczeństwa, a przychodzi do domu, to potrafi zniszczyć telewizor. Taki ma meltdown. Musi gdzieś te swoje emocje, które miał w sobie zatrzymane, wypuścić. To jest wielki kłopot. Też miałam jedną taką niefajną sytuację, interesującą, w kinie. Moje dziecko było na wózku, sam sobie radził, żeby pójść do toalety i był chłopak, który miał tą samą chorobę, co moje dziecko, tylko tyle, że już chodził. I nie było widać, że ma założony tak zwany cast na całe ciało i chodził prościutko, ale obolały był i tego nikt nie widział. I szli do tej samej toalety dla niepełnosprawnych. Ja się zastanowiłam, mówię, pytam się normalnie rodziców, rozmawiamy grzecznie, ładnie, kulturalnie, a babeczka mi mówi, no właśnie to jest to samo, co twój syn ma, tylko tyle, że on ma na inną część ciała. Także te dzieciaki akurat potrzebują swojej przestrzeni, większej przestrzeni i przede wszystkim spokoju, żeby mogły o siebie zadbać w intymności. Także to też może zmylić tak zwykłą osobę, która od razu by mogła naskoczyć na kogoś. O nie, bo to toaleta dla niepełnosprawnych, czemu ją zajmujesz? A tutaj zobacz, ja też jestem niepełnosprawny.
1: No tak, nie ma co oceniać. Jak najbardziej. To powiedz mi, co byś poradziła właśnie, wiesz, rodzić się dziecko, czy rodzic rozpoznaje w dziecku coś, że jest nie tak. Co byś poradziła, jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt, o taki, gdzie się udać, co zrobić, jakby tutaj, wiesz, zdiagnozować, gdzie można zdiagnozować, bo to też jest istotne, że często rodzic sam do końca nie jest przekonany, nie jest pewien, bo pierwszy raz się z czymś takim spotyka i żeby tą niepewność jakby rozwiać, czy w jedną stronę, czy w drugą stronę, czy pokazać po prostu, gdzie to powinno się udać taki rodzic, gdzie powinien się.
2: Przede wszystkim najpierw do GP. Jeżeli GP tego nie rozpoznaje, to musi poprosić o... Zresztą GP i tak wypisze, bo już teraz to robią z automatu, wypiszą assessment of needs do HSE, żeby wysłać. I krok po kroku, jeżeli dziecko jest malutkie, rozpoznajemy to między drugim a powiedzmy czwartym rokiem życia, to wtedy przez HSE wszystko idzie. Jeżeli dziecko jest na przykład większe i dopiero później się jakaś dysfunkcja bądź jakiś problem zdrowotny pojawia, to może rodzic sam napisać referral letter do CD&T i oni też robią wszystkie badania pod tym kątem, czy żeby wykryć, co to dziecko tak naprawdę potrzebuje, jakie ma potrzeby jako dziecko 6-7-letnie i wtedy powinni rodziców i dziecko skierować na odpowiednie terapie. Następna sprawa, jeżeli dziecko ma inne problemy zdrowotne, bardziej ja bym powiedziała mentalne, to jest jeszcze CAMS. To jest następna instytucja, do której może skierować GP. Ale o tym będę wszystko dokładnie mówić w moim programie. Wszystko wytłumaczę, co jest po kolei, jaka jest tak zwana drabina, żeby się wspiąć do systemu i żeby dziecko dostało pomoc taką, jak mu się należy. Mhm.
1: No dobrze, no to w takim razie, jak już wspomniałaś o tym swoim programie, jakbyś tutaj troszkę więcej powiedziała, jakbyś tutaj nakreśliła trochę harmonogram, co chcesz prowadzić i w jakim kontekst już troszeczkę znamy, ale by troszkę bardziej dokładnie na ten temat opowiedzieć.
2: Chciałabym wystartować w ogóle z informacją o autyzmie. Rozwiać wszelkie wątpliwości. Jedni mówią, że to jest choroba, a inni mówią, że to jest inny sposób przetwarzania wiadomości przez mózg dziecka. Ja bym się bardziej do tego skłoniła. To jest głęboki, szeroki temat. To by była jedna sprawa. Na kilka programów prawdopodobnie bym to podzieliła. Potem bym chciała się skupić na chorobach współistniejących, bo autyzm to jest tylko jedna rzecz. Przy tym jest bardzo dużo dodatkowych chorób i problemów. Następnie wybrałabym kilka takich głównych chorób, które by były warte omówienia. I przede wszystkim chciałabym społeczeństwu wytłumaczyć, że takie dzieciaki, tacy dorośli, bo dorośli też tacy są z takimi problemami, są pełnoprawnymi obywatelami. I chciałabym po prostu, żeby ludzie w końcu zrozumieli, że nie trzeba się śmiać z takich ludzi, że trzeba się po prostu zastanowić nad własnym zachowaniem, a dopiero później na przykład zwrócić uwagę rodzicowi, albo najlepiej nie zwracać uwagi rodzicowi, że dziecko się zachowuje w ten lub w inny sposób, skoro my tego nie rozumiemy, więc chciałabym wytłumaczyć kilka zachowań autystycznych, które są najbardziej tak jakby widoczne w społeczeństwie. Mhm.
1: To kolejne. Ja tutaj jeszcze mam takie pytanie odnośnie właśnie tego autyzmu i spektrum różnych. Często jest
2: tego jest bardzo dużo.
1: Te spektrum są często takie właśnie niedostrzegalne pewne elementy. Powiedz mi, jak ty uważasz, czy lepiej właśnie jak się dostrzega pewne elementy tego spektrum, czy bardziej pogrążyć, że się tak wyrażę, dziecko i pociągnąć go w kierunku tym, żeby jakby skupić się na tej chorobie, czy jakby widząc, że dziecko się w miarę odnajduje w społeczeństwie i radzi sobie, po prostu to jakby no przemilczeć i dać dziecku wolną rękę na takim poziomie, jak on na danym chwilę po prostu funkcjonuje.
2: No właśnie, dokładnie, z tym się zgadzam. Ja tak robię z moim synem. Nie wmawiam mu, że jest autystyczny, nie wmawiam mu, że jest chory, tylko obserwuję go tak, jak się zachowuje, a w domu mu tłumaczę, jak powinien się zachować. Bo to jest u niego akurat sprawa interakcji międzyludzkiej. Tutaj nie potrafi.
1: Czyli, że też raczej publicznie gdzieś tam nie zwracasz mu uwagi, tylko raczej starasz się to robić poza kręgami społecznymi, tak?
2: Tak, żeby później już wiedział, jak się podobna sytuacja wytworzy, żeby wiedział, jak się zachować. Nie będę mu mówić i wmawiać choroby, bo to, co on ma, to on dobrze wie. Najważniejszą sprawą jest, żeby poszedł w to społeczeństwo, bo społeczeństwo jest takie, że ono się do naszych dzieci nie dostosuje. To nasze dzieci pracują nad tym, żeby się do społeczeństwa dostosować. My tylko możemy społeczeństwo informować, no po polsku mi jest ciężko teraz słowa znaleźć, żeby byli świadomi zachowania dzieci, a naszym dzieciom bym nigdy nie wmawiała choroby. Nie.
1: No dobrze. Tytuł audycji.
2: Z sercem na dłoni, bo do tego trzeba mieć serce.
1: Jaka częstotliwość? Kiedy się możemy spodziewać pierwszych nagrań i jak to wygląda?
2: Mam nadzieję, że na koniec września, w ostatni tydzień września będzie pierwsze nagranie. I tak na koniec każdego miesiąca postaram się nagrywać jedną audycję. Mhm.
1: Czy masz w planach zapraszać gości?
2: Tak, też. Oczywiście.
1: To będą raczej właśnie odcinki z gośćmi omawiając tematy, czy raczej chcesz zrobić właśnie coś takiego, że najpierw wrzucić temat, opisać to ze swojej perspektywy, a później ewentualnie jakiegoś gościa?
2: No właśnie, ta opcja dla mnie jest najbardziej ciekawa. Najpierw ja zrobię wprowadzenie, a potem zaproszę gościa i będziemy razem dyskutować na ten temat.
1: No super. Dobrze, no to Agnieszko, myślę, że już pokrótce wiemy, czego się możemy spodziewać, gdzie cię można znaleźć, tak na marginesie, jeszcze tutaj odbiegając troszeczkę od tych takich spraw omawiających, bardziej właśnie, gdzie cię można znaleźć, jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek problemy właśnie i zastanawiał się w tematach, które dzisiaj poruszyliśmy, to zapraszam do kontaktu.
2: Możecie mnie, kochani, znaleźć na Facebooku Rodzice Razem Parents Together, albo możecie mnie znaleźć pod moim prywatnym Facebookiem Agnieszka Janczyk, tam wszędzie macie mój numer telefonu, można zawsze do mnie zadzwonić i porozmawiać, czy umówić się na spotkanie w bibliotece, bo często tak robię, że spotykam się z mamami w bibliotece i załatwiamy sprawę, czy chcemy się spotkać z większą ilością grupy, to też nie ma problemu.
1: A jak często się spotykacie?
2: W zeszłym roku miałam 4 spotkania, także to nie było źle, ale postaram się zrobić tych spotkań więcej. Jeszcze jest jedna mała trudność. Ludzie mają problem przełamać się, bo myślą, że na tych spotkaniach będziemy się tylko użalać nad sobą. A to nie o to chodzi.
1: Bardziej wspierać.
2: Bardziej wspierać.
1: Rozmawiać i jakby podchodzić do tematu jako coś normalnego.
2: Dokładnie. Może
1: właśnie, żeby dystansować się. No dobrze, to w takim razie wszystkie linki oczywiście do kontaktu do ciebie będą podane w opisie pod audycją. Też na profilu ja zapraszam tutaj na stronę radiocenzura.pl. Tam w archiwum pojawi się nowa pozycja z sercem na dłoni. No i witam w zespole, że się tak wyrażę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Agnieszko, jeszcze tak na zakończenie, jakbyś tutaj ostatnim zdaniem pożegnała naszych słuchaczy i zaprosiła do swojej audycji. I ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie tobie i dziękuję słuchaczom za słuchanie. I do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na antenie Radia Cenzura w Kuźni Wojowników.
2: Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie do wywiadu. A was, kochani, zapraszam na mój program Z sercem na dłoni. I pamiętajcie, nie ma nigdy rzeczy niemożliwych. Z każdej sytuacji można wyjść obronną ręką. Zapraszam.
1: Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.com

adaptery. Te bajery, bery, weryfikuję co 2-4. Hajdawery, wóz, maniery, krusz, strawberry, kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Clinton, George'a, nie burz, burz. Pada, bery, bery i funk ci do mózgu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie zwoła.

co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzurujcie.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!